Fiera. Tjue. To. Null. Seksten. En seks. Syttifire. Sju. Fire. Sekstifem. Seks. Fem. 32. 3. 2. 33. 3. 3.